0: Nic nie słyszę, co mówisz.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

znajomy. Choć powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasnofolią będzie ciepłe.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Rozpoczynamy czwartkowe Głowa do Góry. Standardowo sprawdzamy sobie kartkę z kalendarza, przejrzymy wzdłuż i wszerz lokalną prasę, przeniesiemy się na chwilę do Turcji, aby odkopać prawdziwą piękność, a do tego opowiem wam historię o skoku stulecia, który niefortunnie przełamał oko w kuchni. Już teraz The Strokes na 98.2 FM.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Centrum.

How You Remind Me na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. 14 minut po godzinie 7, pora na naszą kartkę z kalendarza, a 10 września raczy nas dniem piłkarza. I myślę, że to taki dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że piłka nożna nie od zawsze wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj. Pierwsze mecze potrafiły być naprawdę chaotyczne. Nie było jednej wersji zasad, więc w zależności od miejsca można było grać trochę inaczej. Tu można było złapać piłkę, tam można było kogoś przewrócić, a jeszcze gdzie indziej najwyraźniej obowiązywała zasada: no panowie, no ale jakoś się dogadamy. Dopiero w XIX wieku Anglicy zaczęli to wszystko porządkować i w 1863 roku spisano zasady, które miały w końcu rozdzielić piłkę nożną od rugby. I tak właśnie zaczęła się droga do futbolu, który znamy dzisiaj. Czyli zanim pojawiły się taktyki, pojawił się spalony i dyskusje przy rodzinnym stole, no ale czy sędzia na pewno widział tę rękę, był po prostu niezły bałagan.

Born to be Wild już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, 21 minut po godzinie 7. Zaglądamy sobie do lokalnej prasy, a tam temat, który może zainteresować tych, którzy lubią wyjechać na kilka dni, ale niekoniecznie lubią, kiedy taki wyjazd mocno uszczupla portfel. Kurier Lubelski pisze o turystyce, która w Polsce rośnie szybciej niż cała gospodarka. I właśnie dlatego rząd zastanawia się nad rozszerzeniem czeku turystycznego na cały kraj w 2027 roku. Na razie takie rozwiązanie działa w 4 województwach wschodniej Polski, między innymi na Lubelszczyźnie. Czek ma zachęcać do wyjazdów szczególnie poza głównym sezonem, a przy tym wspierać lokalną branżę turystyczną. A zainteresowanie turystyką oczywiście rośnie. W przypadku pierwszego półrocza tego roku z noclegu w Polsce skorzystało ponad 20 milionów turystów, a wydatki turystów krajowych i zagranicznych w pierwszych 8 miesiącach przekroczyły 96 miliardów złotych. Pomysł jest więc taki: skoro ludzie coraz chętniej podróżują po Polsce, to może warto do tego także zachęcić. I tutaj pojawia się wspomniany czek turystyczny. W obecnej formule to 300 zł dopłaty do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi. Na Lubelszczyźnie program ruszył we wrześniu i ma działać do końca listopada. Pytanie, co z 2027 rokiem? Tutaj na razie mówimy o planach. Wiceminister sportu zapowiedział możliwość rozszerzenia programu na wszystkie inne regiony Polski, jeżeli znajdą się na to dodatkowe środki. Kto mógłby dostać pieniądze, ile dokładnie wyniosłoby dofinansowanie i na jakich zasadach można byłoby z niego korzystać? O tym przeczytacie w artykule Kuriera Lubelskiego, do którego już teraz Was odsyłam.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7:31. My sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja na drogach Lublina. Na opóźnienia w ruchu musicie się przygotować, jeśli jesteście w rejonach Ronda Krwiodawców, a dalej także na Alejach Racławickich w stronę centrum. Do tego korka możecie spodziewać się także na ulicy Zębożyckiej w kierunku osiedla Kruczkowskiego. Pamiętajcie także o zwężeniach w ruchu na ulicy Wileńskiej. Jeżeli wy sami traficie na korek bądź wypadek, piszcie do nas na 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

głowa do góry. Oj,

Radio Centrum.

Everybody's Fool za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegara godzina 7.44. Słyszałem różne historie, że jak sobie piesek coś zakupie, to o tym raczej nie zapomina. A my jak coś, no nie tyle zakupujemy, ale coś schowamy, no to szanse na to jest 50-50, jeżeli to znajdziemy. Ale ktoś odkopał coś tak dobrego, tak pięknego i tak historycznego, że aż sam jestem w szoku, dlatego że była w ukryciu przez ponad 1800 lat. Przenosimy się na chwilkę do Turcji, bo tam archeolodzy znaleźli posąg samej Afrodyty. I żeby było ciekawiej, prawie 4 metry pod ziemią. Odkrycia dokonano w miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się rzymskie gimnazjum w starożytnym Amastris. Ktoś zaczął tam odsłaniać marmur i nagle okazało się, że pod warstwami ziemi czeka na nich sama bogini miłości i piękna. Afrodyta przeleżała pod ziemią tyle czasu, że spokojnie można by było sobie powiedzieć, że zrobiła taką bardzo długą przerwę od życia z ludźmi, z życia publicznego, a teraz znowu jest na widoku. No i pomyślę, że przez tyle czasu, 4 metry pod ziemią, takie piękno leżało. Ciekawe, ma swoje 5 minut, chociaż przy takiej piękności 5 minut to prawie jak wieczność.

Rage Against the Machine już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 7 minut do godziny 8 nam pozostało. Słuchajcie, mamy mocnego kandydata do tytułu Złodzieja Roku. Historia wydarzyła się ostatnio w Indiach. Około pierwszej w nocy małżeństwo wracało sobie skuterem do domu i nagle w świetle reflektorów zobaczyło coś dość nietypowego. Z kuchennego wentylatora zwisały... No właśnie, tam zwisały nogi. Okazało się, że 25-letni mężczyzna o imieniu Pawan próbował dostać się do środka przez otwór wentylacyjny, żeby okraść mieszkanie. Głowę i tułów miał już w środku, ale reszta, no cóż, reszta została na zewnątrz. No i na tym by się skończyła jego kariera włamywacza. No bo utknął, nie mógł ani wejść, ani nie mógł się już wycofać. Po prostu zawisł w wentylatorze, no i czekał. A jego wspólnik zobaczył, co się dzieje, no i dał dylam tyle... się nabył w całej akcji. Czyli plan świetny, dopóki wszystko szło zgodnie z planem. Sąsiedzi razem z policją przez prawie godzinę próbowali go wydostać i tutaj sytuacja robi się naprawdę absurdalna, bo funkcjonariusze najpierw musieli uratować się włamywacza z wentylatora, a kiedy go już wyciągnęli, no to skończył w kajdankach. Pawan następnego dnia stanął przed sądem, a policja, no właśnie, policja nadal szuka jego wspólnika i trudno się dziwić, że go szukają. W końcu współdziałacz, który zostawia kolegę zaklinowanego w wentylatorze i ucieka. No, bardzo charakterystyczny wspólnik, bym powiedział. Chociaż myślę, że po tej historii możemy się zastanowić, czy policja szuka właśnie jego, czy może on sam zgłosi się z pytaniem, czy można zmienić sobie wspólnika.

0: Na zegarach wybiła nam dokładnie godzina 8. Ruszamy z wydarzeniami Akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Jakub Jarzyna.
1: Kara dla lubelskiego szpitala. O tym za chwilę. Powiemy także o zbiórce na leczenie małego frania oraz rynku pracy w obliczu AI. Zwolnienia dyscyplinarne i tysiące kary w lubelskiej służbie zdrowia. Jak podaje Radio Lublin, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na wojewódzki szpital w Lublinie karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Jest to związane z wydarzeniem, do którego doszło w sierpniu tego roku. Do izby przyjęć na ulicy Herberta miał zgłosić się mężczyzna z bólem w klatce piersiowej. Nie został on przyjęty pomimo próby dzwonienia do drzwi. Obecna wraz z nim kobieta wezwała karetkę, która przewiozła mężczyznę do innej placówki medycznej. Pacjent miał przejść zawał. Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznik lubelskiego oddziału NFZ, przyczyną zaistniałej sytuacji było niedopełnienie obowiązków ze strony pracowników personelu pielęgniarskiego. Warto dodać, że szpital wojewódzki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Czterolatek walczy z chorobą, zrzutka na leczenie trwa. Franek Widomski od około roku choruje na padaczkę. Szansą dla chłopca jest diagnostyka pod kątem reoperacji w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Szpital ten specjalizuje się w leczeniu skomplikowanych przypadków, na przykład choroby frania. Rodzice proszą o pomoc w zebraniu pieniędzy na opiekę dla syna. Wciąż brakuje ponad 850 tysięcy złotych. Wpłaty można dokonać na platformie pomagam.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Większość planuje działania biznesowe jedynie na najbliższy kwartał i prowadzi firmę tu i teraz. Jaki obraz mikroprzedsiębiorców wyłania się z raportu Krajowego Rejestru Długów? KRD przedstawiło wyniki ogólnopolskiego badania pod tytułem Własnym tempem – ambicje i granice rozwoju mikrofirm. Wynika z niego, że aż 69% z nich planuje działania tylko na najbliższe 3 miesiące. Kolejne 15% ma plany półroczne, a zaledwie 10% badanych firm działa w horyzoncie całorocznym. O szczegółach powiedział Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów.
2: Bieżąca reakcja na popyt i sprzedaż to model, w jakim obecnie działa większość polskich mikroprzedsiębiorców. Planowanie nie stanowi tutaj odrębnego procesu. Jest częścią codziennego zarządzania firmą przez jej właściciela. Decyzje zapadają szybko, choć zwykle bez formalnego budżetu, analizy scenariuszy i wskaźników realizacji.
1: Krótki horyzont czasowy przy planowaniu działań z jednej strony ogranicza ryzyko błędnych założeń, które szybko tracą aktualność. Z drugiej strony model ten utrudnia przygotowanie większych inwestycji, ekspansję na nowe rynki czy powiększenie oferty. Badania pokazują jednak, że im większa firma, tym większy horyzont planowania. Przyczyny tej zależności wyjaśnia ekspert firmy faktoringowej NFG Emanuel Nowak.
3: Obecność pracowników w firmie wymusza dłuższy horyzont planowania. Pracodawca musi wcześniej przewidywać przychody, koszty wynagrodzeń, urlopy, obciążenie zespołu i zapotrzebowanie na materiały. Firma, która działa wyłącznie na własny rachunek, może szybciej zmienić priorytety i reagować z miesiąca na miesiąc. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy patrzą kilka kwartałów naprzód, są często lepiej przygotowani na okresy niepewności, a także łatwiej dostrzegają pojawiające się szanse.
1: Z danych wynika również duża ambicja polskich przedsiębiorców. Aż 42% z nich nie tylko planuje utrzymać obecną skalę działalności, ale również zwiększyć zyski.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Żegnamy się z letnimi temperaturami termowe, które wskazują dokładnie 16 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Przez cały dzień będzie panowało spore zachmurzenie, spodziewajmy się więc drobnych opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
4: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Pięć minut po godzinie ósmej przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę, głowa do góry. Jeżeli chcecie usłyszeć historię o wymarzonym szefie z pracy i dowiedzieć się, czemu świat był bardziej kolorowy kiedyś, no to koniecznie pozostańcie z nami. Metallica i Battery już teraz na 98,2 FM.

Kings of Leon i Wait for Me za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. 14 minut po godzinie 8. Każdy chyba choć raz, chociaż troszeczkę ponarzekał sobie na swojego szefa, że sknera, że hiena, że wszystko trzeba tłumaczyć. No to posłuchajcie, co zrobił Steve Jobs, kiedy jego sekretarka spóźniła się do pracy. Nie dlatego, że zaspała, po prostu rano zepsuł się jej samochód. Jobs oczywiście zapytał, co się stało, wysłuchał wyjaśnienia i właściwie na tym się temat skończył, a przynajmniej do popołudnia, bo wtedy Jobs pojawił się u niej w gabinecie z kluczykami do zupełnie nowego Jaguara. Podrzucił kluczyki na biurko z tekstem: masz, żebyś mi się więcej nie spóźniała. No i co tu powiedzieć, wyobraźcie sobie tylko, że to wy w poniedziałkowy ranek spóźniacie się do pracy, a wracacie do domu z nowiutkim Jaguarem. To dopiero ambitna polityka kadrowa. A ja też wam zdradzę, że ostatnio szef dał mi kluczyki do nowiutkiego Mercedesa. Tylko zaraz, gdzie ja podziałem te kluczyki?

Gimi Oliu Got za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 24 minuty po godzinie 8. Słuchajcie, na pewno nieraz słyszeliście kogoś, kto mówi, kiedyś to było bardziej kolorowe, trawa była bardziej zielona, niebo było bardziej niebieskie, a zachody słońca, o, to dopiero były zachody. I można było pomyśleć, no tak, wspomnienia mają to do siebie, że z czasem trochę je podkręcamy, ale okazuje się, że z tymi kolorami może być coś na rzeczy. Naukowcy sprawdzili, jak na różne barwy reagują młodsze i starsze osoby, pokazali uczestnikom 26 kolorów i obserwowali reakcję ich źrenic. No i wyszło na to, że u starszych osób reakcja na bardziej intensywne kolory była wyraźnie słabsza. I co ciekawe, nie chodziło nawet o same oczy. Okazuje się, że z wiekiem słabiej reaguje kora wzrokowa, czyli ta część mózgu, która pomaga nam m.in. oceniać intensywność kolorów. Czyli jeśli ktoś mówi, kiedyś niebo było bardziej niebieskie, to być może wcale nie przesadza, po prostu jego mózg z czasem trochę zmienił ustawienia samego obrazu. Można powiedzieć, że życie zaczyna się w takim trybie HDR, a później ktoś po cichutku przestawia nas na standardową jakość. A ja może zakończę takim klasykiem, że kiedyś to było nie to, co teraz.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8.31. Wyruszamy na drogi Lublina. Na opóźnienia w ruchu musicie przygotować się w okolicach centrum miasta. Korkuje się na ulicy Lipowej, na ulicy Okopowej i na ulicy Gabriela Narutowicza. Na korek bądźcie także gotowi w okolicach ulicy Bohaterów Monte Casino w kierunku Alei Kraśnickich. Podobna sytuacja jest także na ulicy Turystycznej w kierunku Alei Tysiąclecia. Jeżeli wy sami natraficie na korek bądź wypadek, dajcie nam o tym znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej lokowniście!

Na zegarach wybiła nam godzina 8:40. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. A dzisiejszą imprezę FM zaczynamy od kogoś, kto umie dobrze namieszać w świecie metalu. Na scenę wkracza Davin Townsend, artysta, którego trudno zamknąć w jednej szufladzie. Kanadyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor od lat swobodnie porusza się między ciężkim metalem, rockiem progresywnym, elektroniką i kompletnie odjechanymi eksperymentami. Ma za sobą działalność w metalowym Strapping Young Lad, własne projekty i kilkadziesiąt albumów, na których właściwie cały czas sprawdza, jak daleko można przesunąć granice ciężkiego grania. Teraz Townsend rusza w trasę Metamorphosis i 16 września pojawi się w warszawskiej Stodole. Tym razem stawia przede wszystkim na bezpośredni kontakt z publicznością i przekrojowy koncert, podczas którego może się pojawić muzyka z różnych etapów jego kariery. Od potężnego metalu po bardziej przestrzenne i eksperymentalne momenty. Jeżeli chcecie zobaczyć artystę, który potrafi w jednym koncercie połączyć ciężar, połączyć melodię, chaos i odrobinę szaleństwa, Davin Townsend, warszawskie Stodole, 16 września. Przechodzimy dalej. Jeżeli przy The Trooper, Wasted Years czy Fear of the Dark od razu robi wam się głośniej w głowie, to mam propozycję na kolejny wrześniowy wieczór. 18 września w lubelskim Zgrzycie zagra The Legacy, Tribute to Iron Maiden. Będzie to przede wszystkim ukłon w stronę klasycznego heavy metalu i twórczości Iron Maiden. Koncert odbędzie się w ramach trasy Killers Can Wait 2026 i będzie okazją do uczczenia 40. rocznicy wydania albumu Somewhere in Time. W repertuarze mają pojawić się utwory właśnie z tej płyty, ale oczywiście nie zabraknie też innych klasyków Majdanów. Jeśli lubicie galopujące basy, charakterystyczne gitarowe riffy, no i ten niepowtarzalny klimat brytyjskiego heavy metalu, 18 września warto zajrzeć do Fabryki Kultury Zgrzyt. Bramy otwierają się o godzinie 18, a liczba biletów jest ograniczona. Jeśli lubicie rocka, który potrafi być jednocześnie surowy, melodyjny, głośny, no i przy tym trochę kosmiczny, to mam dla was propozycję na najbliższy koncert. Dziwna Wiosna, warszawsko-trumiejskie trio, które miesza rock'n'rolla, grunge i improwizację. Mają na koncie dwa albumy, nominacje do Fryderyka za debiut i liczne koncerty zrzeszające fanów. Teraz wracają do Olsztyna po kilku latach. 11 września w bazie będzie można usłyszeć zarówno dobrze znane numery, jak i nowe utwory. Zespół pracuje właśnie nad swoim trzecim albumem. Szykuje się trochę melodii, trochę hałasu, trochę improwizacji, no i przy tym sporo rockowej energii. Przypominam, Dziwna Wiosna, 11 września, baza przy ulicy Giertkowskiej 10 w Olsztynie.

Wicked Mind i The Dirty Knobs za nami w Akademickim Radio Centrum. Pozostało nam 8 minut do godziny 9. Słuchajcie, jeżeli szukacie pomysłu na jesienne wyjście, wiem, już mówię o jesiennych wyjściach, już nieletnich, to w Lublinie możecie właśnie trafić do prawdziwego dyniowego królestwa. I to takiego, którego raczej nie da się przeoczyć, bo na miejscu pojawiło się ponad 8 ton dyń. Małe, ogromne, okrągłe, podłużne, w przeróżnych kształtach. Zwykłe warzywo zmieniło się w główną atrakcję jesiennego wydarzenia, które może spodobać się nie tylko najmłodszym. Dyniowa farma działa przy ulicy Północnej w Lublinie. Jeżeli więc jesień kojarzy Wam się z pomarańczowym kolorem, zdjęciami wśród dyń i rodzinnym wypadem, to może być całkiem dobry kierunek.

0: Na zegarach już teraz wybija nam godzina 9:00, to czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Jakub Jarzyna.
1: Zmiany w lokalnym samorządzie. O tym za chwilę. Powiemy także o programie Moc Kół Naukowych oraz Targach Wzory. W lubelskiej Radzie Miasta pojawiła się nowa frakcja. Samorządowcy utworzyli opozycyjny klub. Mowa o czwórce radnych, którzy dotychczas pełnili powierzone funkcje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Grupa polityków przystąpiła do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Przewodniczącym lubelskiego klubu został Marcin Jakubczyk, a oprócz niego szeregi ugrupowania zasilili Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska oraz Radosław Skrzetuski. Przypomnijmy, że obecnie w Radzie Miasta Lublin większość stanowi klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka w liczbie 18 samorządowców. Lublin wspiera studentów. Program Moc Kół Naukowych ma pomóc w rozwoju młodych umysłów. Nowa inicjatywa Urban Lab Lublin ma wspierać osoby działające w kołach naukowych. Pilotażowa edycja potrwa do grudnia tego roku, a weźmie w niej udział 10 grup. Podczas trwania szkolenia uczestnicy będą uczęszczać na zajęcia dotyczące pracy w zespole, komunikacji czy roli lidera. Poza cyklem warsztatów kompetencyjnych zaplanowano również spotkania na temat inkubacji startupów. Planowana jest również wsparcie po programie. Koła będą miały możliwość wdrożyć swoje pomysły w życie dzięki przyszłorocznej edycji Miejskiego Programu Innowacji Społecznych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami Święto Polskiego Designu. Wielkimi krokami zbliżają się Targi Wzory. Wydarzenie odbywa się cyklicznie w różnych miastach w kraju. Tym razem dwa dni pełne spotkań, inspiracji i przedmiotów tworzonych przez polskich projektantów oraz rzemieślników będą czekały na zainteresowanych w Lublinie.
2: Zaprosiłyśmy ponad 120 wystawców z całej Polski, twórców ceramiki, biżuterii, mody autorskiej, grafik, printów, dodatków do wnętrz, producentów ekologicznych rozwiązań, ekologicznego jedzenia. Wzory to są nie tylko rzeczy, to są przede wszystkim spotkania. To jest wszystko to, co jest poza sieciówkami, czyli tworzone w małych pracowniach, tworzone z pasją i dbałością o każdy detal.
1: Mówi Agoda Walkow, organizatorka wydarzenia. Na uczestników nie będą czekali tylko wystawcy. Program obejmuje także warsztaty.
2: Bardzo ważne jest to, że warsztaty są darmowe dla dzieci i dorosłych, dla wszystkich. Jeżeli chodzi o organizację, przychodzimy 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów i ustawiamy się w kolejce. To jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program, to obfitość jest niesamowita, ponieważ przez całe dwa dni wydarzenia są od początku targów do końca.
1: Dodaje Jagoda Walkow. Wydarzenie odbędzie się 12 i 13 września na terenie Targów Lublin S.A. przy ulicy Dworcowej 11. Szczegółowe program oraz informacje o biletach znajdują się w mediach społecznościowych wydarzenia.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Pora pożegnać się z gorącymi klimatami. Termometry wskazują 14 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Przez cały dzień będzie panowało spore zachmurzenie, spodziewajmy się więc drobnych opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 9. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry. Czekać będzie na was konkurs, w którym do wygrania będzie bilet na mecz piłki ręcznej, a do tego zdradzę wam poradę albo antyporadę na to, aby przez przypadek nie donosić na samego siebie. Alice Cooper i Poison już teraz na 98,2 FM.

Radio Nowhere za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, 12 minut po godzinie 9. Słuchajcie, to czas na konkurs, a dziś do wygrania będzie podwójna wejściówka na mecz piłki ręcznej kobiet. PGG MKS Volt Lublin podejmie Galiczankę Lwów. Lublinianki będą miały okazję zaprezentować się w nowym składzie, w nowych strojach i z nową energią przed własną publicznością. Co więc trzeba zrobić, aby zgarnąć bilety? Bardzo prosta receptura. Na numer 515-515-982 musicie napisać nam, z jakim sportowcem chcielibyście się spotkać i dlaczego. Piłkarz, siatkarz, łyżwiarka, do wyboru, do koloru. Czekam na wasze odpowiedzi pod 515-515-982. Z jakim sportowcem chcielibyście się spotkać i dlaczego?

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

The Warning już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:20. To czas na przegląd z prasy krajowej. I teraz na chwilkę uruchamiamy wyobraźnię. Jedziecie na złomowisko. Dzisiaj ruszamy na złomowisko, żeby znaleźć część do samochodu. A zamiast niej trafia wam w ręce kawałek historii sprzed blisko 2000 lat. I właśnie taka historia wydarzyła się ostatnio w Chrubieszowie. Mężczyzna przeszukujący złomowisko natrafił na przedmiot, który, jak się później okazało, pochodzi z drugiego wieku naszej ery. Co więcej, znalezisko kryło w sobie coś, co pozwoliło archeologom spojrzeć na nie zupełnie inaczej. Jak zabytek sprzed 1800 lat znalazł się na współczesnym złomowisku, do czego służył i dlaczego jego zawartość jest dla archeologów tak istotna? O tym niezwykłym odkryciu pisze dziś Rzeczpospolita i to właśnie tam odsyłam was do szczegółowej lektury i zaspokojeniu ciekawości.

Blurry za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 9:31. Przed wami historia mimo poważnego początku, a zresztą sami usłyszycie. Nebrascy kierowca zadzwonił na służby, bo jak relacjonował, jakiś samochód jechał prosto na niego i omal nie zepchnął go z drogi. Przez telefon jeszcze dopowiedział służbom, to było przerażające. No i do tej pory cała historia brzmi tak, jakby człowiek właśnie uniknął poważnego wypadku. Na miejsce przyjechały oczywiście służby, zaczęli sprawdzać, co się właściwie wydarzyło. No i tutaj następuje pewien zwrot akcji, bo okazało się, że żadnego tajemniczego kierowcy jadącego pod prąd nie było. Za to kierowca jadący pod prąd był, tyle że siedział właśnie po drugiej stronie telefonu, czyli facet zadzwonił na policję, żeby zgłosić człowieka, który jedzie niewłaściwą stroną drogi, no i się po chwili okazało, że zgłosił sam siebie, a kierowca, no, był pijany. Koniec końców poszkodowanego nie znaleziono, sprawcę znaleziono bardzo szybko, no a zgłaszający, no cóż, był na miejscu już od samego początku akcji.

nazywany polskim Singapurem, a teraz polskie morze robi za Chorwację. Człowiek wyjeżdża z kraju, żeby zobaczyć kawałek świata, a wychodzi na to, że wystarczy przejechać trochę kraju, odwiedzić Bałtyk i cały świat jest tutaj na miejscu. Ciekawe tylko, co będzie następne. Zakopane, Nowe Alpy, Mazury, polskie Malediwy, a może Radom zostanie Dubajem?

Do The Evolution i Pearl Jam na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach wielkimi krokami zbliża się godzina 10. To oznacza, że głowa do góry zmierza ku końcowi i na mnie już czas. Ale zanim to koniecznie pozostańcie z nami, bo za kilka chwil Jakub Jarzyna i wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. A od godziny 15 ruszają godziny szczytu, w trakcie których usłyszycie Emilię Bukowską w towarzystwie Ignacego Chodowskiego. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i klasycznie życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Pracownicy Politechniki pod lupą CBA. O tym za chwilę. Powiemy także o biegu charytatywnym Sunrun 2026 oraz rynku pracy i AI. Minęła godzina 10, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Czy pracownicy lubelskiej uczelni ustawiali przetargi? Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę. Jak podaje Radio Lublin, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby zatrudnione na Politechnice Lubelskiej. W stosunku do podejrzanych wymiar sprawiedliwości zastosował środki wolnościowe, takie jak między innymi zakaz opuszczania kraju, dozór policji czy poręczenie majątkowe. Postępowanie dotyczy propozycji zawarcia umowy z zakresu IT. Uczelnia wydała oficjalne oświadczenie, w którym informuje, iż współpracuje z organami ścigania, a także udostępniła wszelaką dokumentację niezbędną do prowadzenia śledztwa. Każdy krok to cegiełka dobra. Przed nami bieg charytatywny Sunrun 2026. Celem inicjatywy jest przede wszystkim wsparcie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. To także okazja do integracji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Może wziąć w nim udział każdy, kto ukończył 14 rok życia, mówi Jakub Delega, główny koordynator wydarzenia.
1: Tak naprawdę jest to 5 kilometrów. Każdy uczestnik może je przebiec, może je przetruchtać, może przejść w swoim własnym tempie, dlatego że każdy krok i każdy uczestnik się liczy, bo nie zapominamy o tym, że ważne jest to, żeby i dobrze się bawić na tym naszym wydarzeniu, ale przede wszystkim też wspomóc Hospicjum Dobrego Samarytanina, dla którego to robimy.
0: Oprócz biegu organizatorzy zaplanowali także festiwal. Na rodziny z dziećmi, bliskich biegaczy oraz seniorów będzie czekało wiele atrakcji.
1: Będzie muzyka na naszej scenie. Gościć będziemy lokalne zespoły, czyli Milion Limonów i Rzędziana Wąsaka. Będziemy też robić pokazy tańca, takie rzeczy będą na samej scenie, ale poza sceną. Będziemy organizować na przykład zbijaka po ciemku. Będzie nasz lubelski aeroklub, przyjedzie ze swoim szybowcem i prawdopodobnie również symulatorem lotu.
0: Dodaje Jakub Delega. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Parku Ludowym w Lublinie. Rozpoczęcie jest zaplanowane na godzinę 15. Zapisy dla chętnych biegaczy są prowadzone do 9 września za pośrednictwem strony internetowej sunrun.pl. Rejestracja jest możliwa także na miejscu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personal Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla rynku pracy.
2: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
0: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personal Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Niestety, w przeciwieństwie do wczoraj, temperatura spadła i wynosi 15 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest także umiarkowany wiatr. I to chyba idealny znak, że zmiana garderoby na jesienną zbliża się już nieubłaganie.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
4: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: przed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!

0: Autopromocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej oka w mieście.

0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 15, a to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Szczegóły wypadku pociągu Koziołek. O tym za chwilę. Powiemy także o powrocie ASF oraz pomysłowym przestępcy.
0: Wydarzenia przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Ofiara śmiertelna wczorajszego zdarzenia. Na miejscu wciąż pracują służby. Na początek wracamy do wczorajszego wypadku pociągu Koziołek kursującego na linii Lublin-Szczecin. Według informacji podanych przez PAP, w wyniku zderzenia lokomotywy z ciężarówką zmarła 39-letnia pasażerka z okolic Lublina. Dodatkowo rzeczniczka mazowieckiej policji przekazała, że w wyniku wykolejenia pociągu do szpitali trafiło 10 osób w przedziale wiekowym od 27 do 71 lat. Kierowcy obydwu pojazdów, które uczestniczyły w kolizji, są w poważnym stanie. Groźna choroba zwierząt powraca. Wykryto pierwsze ognisko ASF w województwie lubelskim. Jak podaje Radio Lublin, w miejscowości Czartowiec w powiecie tomaszowskim odkryto przypadek afrykańskiego pomoru świń. U czworonogów można było dostrzec klasyczne objawy, takie jak między innymi brak apetytu czy podwyższenie masy ciała. W celu zapobiegania rozwojowi choroby zwierzęta musiały zostać zabite. Ponadto w gospodarstwie przeprowadzono wstępną dezynfekcję. Rozporządzenia dotyczące ograniczeń na terenach objętych zakażeniem będą wydawane przez lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dzieci wierzą, że pod łóżkiem kryją się potwory, a przestępca uwierzył, że w łóżku nie znajdą go organy ścigania. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Policji w Tomaszowie zatrzymali 19-latka, który na kryjówkę wybrał dosyć osobliwe miejsce. Nastolatek był poszukiwany trzema nakazami doprowadzenia, między innymi za kradzież rozbójniczą czy znieważenie funkcjonariusza publicznego. Mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego. Spędzi tam łącznie 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Kultura niejedno ma imię, jej kolejne oblicza poznaliśmy podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość doświadczenia różnych wymiarów kultury na własnej skórze. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się m.in. spotkania autorskie, koncerty oraz projekcje filmowe. Podczas forum odbyły się również panele dyskusyjne poświęcone działalności w obszarze kultury, jej finansowaniu oraz możliwościom wzmacniania roli na poziomie lokalnym i krajowym. W trakcie kolejnych spotkań realizowanych w ramach Forum Ekonomicznego wybrzmiał także akademicki wymiar kultury. Między innymi o tym rozmawialiśmy z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Robertem Piaskowskim oraz dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka Izabelą Pastuszko.
2: Ja mogę tylko pogratulować energii Lublinowi i też tej potrzeby zbudowania innowacji dla całego ekosystemu kultury akademickiej, kultury studenckiej, bo ona w Polsce wymaga rzeczywiście dojrzenia i ram i architektury, i to, co Chatka Żaka rozpoczyna dla całego ekosystemu, jest budujące.
1: Mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. A jak wyglądają dalsze plany rozwoju kultury studenckiej w Lublinie? O tym mówiła Izabela Pastuszko.
3: Zapraszamy 9 listopada i 10 do Lublina. Będziemy dalej rozmawiać właśnie dalej z Narodowym Centrum Kultury. I tu muszę podkreślić tę rolę, bo bez Narodowego Centrum Kultury nie moglibyśmy tak bardzo walczyć o słyszalność, widzialność i to wyjście z cienia, więc to jest kluczowe. I to wszystko w Lublinie dalej będziemy o tym rozmawiać, pokazywać, ale przede wszystkim ogłosimy ogólnopolskie odrodzenie kultury studenckiej w wieku 21.
1: A po więcej informacji związanych z Forum Ekonomicznym w Karpaczu zapraszamy na centrum.fm.
0: A my jak zwykle sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to aktualnie 19 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1016 hektopaskali. Raport smogowy obecnie jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Cztery minuty po godzinie 15:00. Tutaj oczywiście Akademickie Radio Centrum i czwartkowe wydanie audycji Godziny Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam serdecznie i razem ze mną
1: Ignacy Chodowski.
0: Dzień dobry. Skromny redaktor Ignacy Chodowski. Dzisiaj w duecie poprowadzimy te godziny szczytu. Ignacy, taki challenge dla ciebie. W trzech słowach zaproś słuchaczy na dzisiejszą audycję.
5: Będzie się działo.
0: Super. No to takimi słowami zaczynamy. Zapraszamy i jak zwykle słyszymy się do godziny 18:00.

0: The Offspring, Why Don't You Get a Job? No i my właśnie w godzinach szczytu dzisiaj z Ignacym mamy takie zadanie, taką robotę, że mamy dla was do rozdania wejściówki. Ignacy ma jedne wejściówki, pochwal się, co będziesz miał do rozdania.
1: Dla mnie przypadła taka możliwość rozdania państwu wejściówki na jutrzejsze spotkanie Lotto Superligi Kobiet w piłce ręcznej kobiet, w którym PGE MKS Elwold Lublin zmierzy się z Galiczanką Lwów. Jedna podwójna wejściówka na jutrzejsze spotkanie, godzina 18.
0: Chętnych na te wejściówki na pewno nie zabraknie, jak to zawsze jest w konkursach sportowych, a ja za to dla was będę miała wejściówki na targi Wzory, które odbywają się 12 i 13 września. Jak czytamy, to dwa dni pełne inspiracji, spotkań i co najważniejsze, pięknych przedmiotów, bo na miejscu będzie czekać 150 wystawców z całej Polski, twórców biżuterii, ceramiki, mody autorskiej i takich różnych przeróżności. Miejsce to targi Lublin na ulicy Dworcowej 11. No i drodzy słuchacze, słuchajcie nas, bądźcie czujni, a może akurat wam się uda coś dzisiaj zgarnąć.

0: Dziwna wiosna z kawałkiem ogień na 98 i 2 FM. I taki ogień by się przydał trochę w pogodzie, prawda, Ignacy?
1: No zdecydowanie.
0: Tak dzisiaj troszeczkę chłodno, ale powiedz mi, czy masz w sobie trochę jesieniary w serduszku?
1: Raczej jestem właśnie zwolennikiem dziwnej, ale jednak wiosny.
0: Dziwnej wiosny. Powiem wam, że już dobre to było, dobrze było, ładnie było. Pogoda będzie się niestety troszkę psuć już z tego, co widzę na prognozie pogody. To już sam deszcz i Ignacy, też nie wiem, czy się na to cieszysz, czy nie, ale sobota 19 stopni, za chmurami, za burzami trochę, prawie można powiedzieć. I no nie wiem, ale myślę, że jeszcze będziemy narzekać chyba, że będzie zimno, prawda?
1: Moim zdaniem lepiej już po prostu było w tym roku.
0: Lepiej już było.
1: Teraz już będzie tylko gorzej.
0: No, ale trzeba się z tym pogodzić niestety.

0: Za 28 minut wybije godzina 16, a więc po raz pierwszy w godzinach szczytu wyjeżdżamy na lubelskie ulice. I drodzy kierowcy, zacznę od wiadomości chyba najważniejszej, czyli remoncie Wincentego Witosa. Duże utrudnienia w ruchu przez to się robią w sumie w całym mieście, bo po pierwsze zmieniana jest właśnie nawierzchnia na Witosa na pasie zjazdowym z Krańcowa i tam jak zjeżdżacie w dół spod ronda przy Makro, no to właśnie tego zjazdu nie ma. Trzeba jechać w górę do Hutniczej, później do Grafa, no i jeśli możecie, to warto omijać właśnie Witosa w tamtych okolicach, czy Grafa, bo aktualnie obie te ulice stoją. Korek też na rondzie przy Felinie, przy Lubelskim Parku Technologicznym. W sumie myślę, że niestety dobrego objazdu Witosa nie ma, no bo wszędzie te objazdy są zakorkowane. A co tam w mieście, Ignacy, gdzie są korki?
1: Wydaje mi się, że plusem jest to, że ruszyła już ulica Głęboka, bo wczoraj, jak wiadomo, przez awarię nie było możliwości przejazdu. Także jest już to fragment miasta, którym możemy śmiało jechać. Oprócz tego małe korki w okolicach ulicy Sikorskiego na Wieniawie, ale tak poza tym, no to myślę, że jest to taka codzienność naszych lubelskich ulic.
0: Tak, a jeśli wy macie jeszcze jakieś dodatkowe informacje przydatne dla nas, o których możemy powiedzieć, to koniecznie piszcie 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Chłopaki nie płaczą i zespół T-Love na antenie 98,2 FM, czyli Radio Centrum. Który to zespół będzie 13 września grał na pikniku rodzinnym Pożegnanie Lata w Puławach. I ja się zastanawiam, Emilka, jaki utwór tego zespołu ci się najbardziej właśnie kojarzy z latem albo z jesienią?
1: Z jesienią? O matko, nie wiem. A masz na to jakąś odpowiedź przygotowaną?
0: No ja właśnie nie, ale tak nie. Mi się wydaje, że...
1: Może to jest dobre pytanie dla naszych słuchaczy.
0: Tak. Do konkursu?
1: Do konkursu.
0: No dobrze.
1: To o konkursie jeszcze więcej.
0: Będzie kreatywnie na początku.
1: Tak, właśnie. Może to nie super lokalny temat, ale w tę niedzielę 13 września taki piknik rodzinny na pożegnanie lata, ale też pamiętajcie, że mamy dla was wejściówki na inną ciekawą aktywność w niedzielę, jeśli akurat nie będziecie na koncercie T-Love, no ale więcej po godzinie 16.

0: Za nami nowość od grupy Mastodon, czyli Snakes for Dinner. My może nie rekomendujemy jedzenia takich gadów na obiad, ale jednak zobaczmy, co serwuje nam dzisiejsza kartka z kalendarza. 10 września swoje imieniny obchodzi Łukasz, Sebastian oraz Mikołaj. Oczywiście wszystkiego najlepszego dla tych panów. A nietypowe święto, dzisiaj to dzień piłkarza. Jak dobrze, że mam w duecie dzisiaj redaktora sportowego ze sobą.
1: Bardzo dobrze, może coś na ten temat więcej opowiemy, bo
0: oczywiście
1: trochę się dzieje w sporcie
0: Powiedz,
1: i w piłce
0: Ignacy,
1: nożnej.
0: Co ciekawego ty znalazłeś, bo masz lepsze wspominki na pewno. 10
1: tak, ja mam dzisiaj takie nostalgiczne wspominki, bowiem 21 lat temu został wyemitowany pierwszy odcinek serialu komediowego Niania.
0: Kultowy.
1: Kultowy.
0: To trzeba przyznać.
1: Panie Skalski.
0: Jeszcze coś mówiłaś o jakichś urodzinach, prawda?
1: Tak, urodziny ma dzisiaj Colin Firth, zdobywca Oscara za rolę w filmie Jak zostać królem.
0: Także więc takie ciekawostki z Polski i ze świata.
1: Tak, ze świata.
0: A więcej ciekawostek z Lublina za to już za 4 minuty w wydarzeniach.

0: Queens of the Stone Age i Little Sister. No i tym gitarowym akcentem wkraczamy w kolejną godzinę i w kolejne wydarzenia.
1: Czy dzielnica za cukrownią zmieni nazwę? O tym za chwilę. Powiemy także o raporcie KRD oraz inicjatywie kulturowej.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Nie będzie nowej terminologii. Samorządowcy podjęli decyzję. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Lublin pod głosowanie poddano projekt konsultacji społecznych związany z ewentualną zmianą nazwy dzielnicy za cukrownią na Centrum Południe. Propozycja została złożona przez Radę Dzielnicy, która motywowała swoją decyzję faktem, że wspomniany obszar dawno zmienił swój charakter. Nie jest już przemysłowy, a z roku na rok coraz bardziej pełni funkcję sportowo-biznesową. Przeciwko pomysłowi było 19 radnych, za głosowało 10, a 2 osoby wstrzymały się. Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin Marcin Wroński tłumaczył decyzję między innymi tym, że nazwa dzielnicy stanowi pamięć historyczną, która w dokumentach może sięgać nawet XVIII wieku. Większość planuje działania biznesowe jedynie na najbliższy kwartał i prowadzi firmę tu i teraz. Jaki obraz mikroprzedsiębiorców wyłania się z raportu Krajowego Rejestru Długów? KRD przedstawiło wyniki ogólnopolskiego badania pod tytułem Własnym tempem, ambicje i granice rozwoju mikrofirm. Wynika z niego, że aż 69% z nich planuje działania tylko na najbliższe 3 miesiące. Kolejne 15% ma plany półroczne, a zaledwie 10% badanych firm działa w horyzoncie całorocznym. O szczegółach mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów.
2: Bieżąca reakcja na popyt i sprzedaż to model, w jakim obecnie działa większość polskich mikroprzedsiębiorców. Planowanie nie stanowi tutaj odrębnego procesu. Jest częścią codziennego zarządzania firmą przez jej właściciela. Decyzje zapadają szybko, choć zwykle bez formalnego budżetu, analizy scenariuszy i wskaźników realizacji.
1: Krótki horyzont czasowy przy planowaniu działań z jednej strony ogranicza ryzyko błędnych założeń, które szybko tracą aktualność. Z drugiej strony jednak ten model utrudnia przygotowanie większych inwestycji, ekspansję na nowe rynki czy powiększenie oferty. Badania pokazują jednak, że im większa firma, tym większy horyzont planowania. Przyczyny tej zależności wyjaśnia ekspert firmy faktoringowej NFG Emanuel Nowak.
3: Obecność pracowników w firmie wymusza dłuższy horyzont planowania. Pracodawca musi wcześniej przewidywać przychody, koszty wynagrodzeń, urlopy, obciążenie zespołu i zapotrzebowanie na materiały. Firma, która działa wyłącznie na własny rachunek, może szybciej zmienić priorytety i reagować z miesiąca na miesiąc. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy patrzą kilka kwartałów naprzód, są często lepiej przygotowani na okresy niepewności, a także łatwiej dostrzegają pojawiające się szanse.
1: Z danych wynika również duża ambicja polskich przedsiębiorców. Aż 42% z nich nie tylko planuje utrzymać obecną skalę działalności, ale również zwiększyć zyski. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pół wieku sztuki, która wrosła w krajobraz miasta. Nadchodzi wernisaż wystawy inspirowanej lubelskimi spotkaniami plastycznymi Zastane skrecze z LSP. Ekspozycja przedstawia prace wychodzące od tego, co już istnieje, czyli form, materiałów i wspomnień. Nie rekonstruują one realizacji dawnej inicjatywy artystycznej, ale swobodnie je cytują, przetwarzają i wprowadzają w nowe relacje ze współczesnością. Wystawę tworzy pokolenie młodsze niż prace lubelskiej szkoły plastycznej, dlatego wśród fascynacji i sentymentu pojawiają się również pytania o teraźniejszość. Na wernisaż pójdziemy już jutro na godzinę 18 do Teatru Formy Otwartej na osiedle imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie. Udział jest bezpłatny.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. No, na dworze jest dość pochmurno. Odczuwalna temperatura to nadal 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne to 1016 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować. Reklama.
5: Radio Centrum. Największej lokalności. prawie 5 minut po godzinie 16. To są godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Emilia Bukowska i Ignacy Chodowski. Dobrze, dopełniamy się. Jeszcze nad tym popracujemy. W tej godzinie będą konkursy. Porozmawiamy więcej trochę o tym Dniu Piłkarza. No i oczywiście sprawdzimy, co się dzieje na lubelskich drogach.
0: Tak, a muzycznie już teraz Kasabian.

0: Już prawie 11 minut po godzinie 16, no a my wracamy do tematu konkursu, bo obiecaliśmy dla Was wejściówki, dokładnie wejściówki na targi Wzory. Ignacy, powiedz nam wszystkim, cóż to takiego ciekawego?
1: Będą to dwa dni pełne inspiracji, spotkań i pięknych przedmiotów tworzonych przez polskich projektantów i rzemieślników. Mi się takie klimaty osobiście podobają bardzo, bo ja jednak lubię, jak mam na przykład kubek
0: własnoręcznie
1: taki, ozdobiony, tak, a nie przez przypadek na przykład z taśmy podebrany z jakiegoś sklepu sieciowego. Także w tym przypadku moim zdaniem jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
0: Na miejscu będzie aż 150 wystawców z całej Polski. Będzie dużo biżuterii, ceramiki, mody autorskiej, grafik czy printów oraz też dodatków do wnętrz czy producentów ekologicznego jedzenia, to czytamy. Miejsce to Targi Lublin S.A., Dworcowa 11, tak, tam zazwyczaj się takie wydarzenia odbywają. I konkurs. Mamy dla Was kilka wejściówek do rozdania. Wystarczy, że pod 515-515-982 odpowiecie na pytanie, które miasto słynie w Polsce z ceramiki, a jest ich kilka, więc myślę, że parę do wyboru, a dobra odpowiedź oczywiście zgarnie wejściówkę.

0: Na naszej antenie grupa Deeds z kawałkiem Taxi Man. My jednak nie o taksi, ale taki podobny temat, bo o komunikacji miejskiej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Podobny pod tym względem, że lepiej jeździć komunikacją miejską, jak są korki. Ale to o tym za chwilę.
0: Tak, powiedzmy. Ale drodzy słuchacze, kolega albo koleżanka waszego syna albo córki może was za niedługo zawieźć do pracy.
1: Bo albo wy sami możecie się zawieźć, jeśli macie 18 lat.
0: Miejmy nadzieję, że tacy słuchacze nas słuchają. Bardzo nam miło, jeśli jacyś 18-latkowie nas słuchają. Od 3 września weszły do Polski właśnie nowe przepisy, jako że 18-latkowie mogą prowadzić autobus na liniach takich regularnych do 50 km, czyli właśnie w komunikacji miejskiej czy aglomeracyjnej, no ale właśnie, co najważniejsze, mogą robić prawo jazdy na kategorię D, bo wcześniej to było od 21 roku życia, a teraz od 18. Jakbyś ty miał, Ignacy, wrócić tak myślą do swojej 18 i wyobrazić sobie siebie prowadzącego autobus?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że gdybym miał możliwość, to bym to zrobił, bo wtedy może częściej by one kursowały.
0: O, wow, ale teraz zaorałeś się, PK. Ja
1: no
0: myślę, że bym stworzyła katastrofę
1: jeszcze
0: w ruchu lądowym.
1: Wspominając, jest to właśnie głównym powodem tego, dlaczego tak się dzieje, że obniżony został ten wiek, to jest to, że jest to odpowiedź na problemy kadrowe.
0: Tak, no właśnie miałam myśleć, czy wprowadzone zmiany są podyktowane dużym zapotrzebowaniem na kierowców MBK. Nie wiem, choć się domyślam, że
1: ja
0: pewnie tak. Jak jest taka piosenka 4.18 w moim samochodzie, to teraz można śpiewać 4.18 tylko w moim autobusie.
1: Tak.
0: Tak, ale możemy też pośpiewać Lux Torpedę, która już teraz na naszej antenie.

0: Za 29 minut wybije godzina 17, a my ponownie w godzinach szczytu sprawdzamy lubelskie drogi, które są masakrycznie zakorkowane. To niestety przez remont na Witosa. W mieście panuje paraliż, zaczynając właśnie od Witosa, gdzie jest remont pasa na wysokości galerii Felicity. Tam są duże korki oraz na pasie zjazdowym z Krańcowej, bo tam trzeba jechać w górę do Hutniczej i później w Grafa. Dołem niestety nie przejedziecie, przez co właśnie Grafa jest zakorkowana. Tak samo Łęczyńska, która stoi w obie strony. Korkuje się też Męczenników Majdanka od Krańcowej do Łęczyńskiej, niestety w obu kierunkach. Dodatkowo Armagedon występuje na Fabrycznej czy na Alei Unii Lubelskiej oraz na Kunickiego pod tunelem. Tu naprawdę ta część mapy jest cała na czerwono. Standardowo korek też na Krochmalnej i na Jana Pawła II w kierunku Węglina. I to by było na tyle z tych największych zatorów w mieście. Jeśli coś pominęłam, to standardowo piszcie pod 515 515 982, a my przekażemy to wszystko dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
3: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 19 minut pozostało do godziny 17, a my wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza, czyli Dniu Piłkarza, ale myślę, że mój współprowadzący powie o tym więcej, no bo ja jestem tylko kobietą, prawda?
1: Nie. Tylko? Wydaje mi się, że kobiety bardziej teraz się interesują piłką nożną od mężczyzn.
0: No może, ale nie w tym przypadku, nie ja.
1: Okej, no dobrze, no to później porozmawiamy o twoich idolach piłkarskich, ale teraz skupimy się na tym w ogóle, skąd wziął się 10 września ten Dzień Piłkarza. Okazuje się, że jest to związane z pewną rocznicą, a dokładnie z rocznicą zdobycia przez reprezentację Polski złota olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Wow. 54. rocznica dokładnie dzisiaj przypada. Polacy wówczas pokonali w wielkim finale Węgrów 2-1. Jedyne jak do tej pory złoto olimpijskie w piłce nożnej mężczyzn, jeszcze oprócz tego srebro w 92 roku. Ale właśnie wracając do tego pytania, jaki jest twój ulubiony piłkarz, Emilka?
0: Mój ulubiony, myślę, że Erling Haaland po tych mistrzostwach jakoś tak skradł moje serce, ale ściął włosy, więc już nie wiem, czy dalej jest w moim sercu.
1: A ja trochę sparafrazuję tekst tej piosenki, która teraz będzie leciała, czyli mnie nie pytaj o to.
0: Tak, i my nie pytamy o Polskę.

0: IFI z kawałkiem Behind the Clock. I co do zegara, to już za 8 minut słyszymy się w wydarzeniach, ale jeszcze przed tym czas oczywiście podać rozwiązanie dzisiejszego pytania konkursowego. Ignacy, powiedz mi, które miasto w Polsce słynie z ceramiki?
1: Bolesławiec, to jest odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że większość osób może kojarzyć również taką firmę z lubelskich ulic, bo parę tych sklepów w Lublinie jest.
0: Tak, jest to dobra odpowiedź i też do wszystkich, którzy zgadli, oczywiście się odezwiemy, więc trzymajcie swoje telefony blisko i wy też trzymajcie się blisko z nami do godziny 18. 17 również, ale do 18 też zostańcie, prawda?
1: Zostańmy, nawet jeszcze dłużej zostańcie.
0: Tak.

0: Niby nic, a już godzina 17, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. O tym za chwilę. Powiemy też o zmianie lokalizacji przystanku Dworzec Lublin oraz o mocy kół naukowych.
0: Wydarzenia przedstawił i przygotował Jakub Jarzyna.
1: Czasem rozmowa może uratować czyjeś życie. Nie bójmy się prosić o pomoc. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Według danych Komendy Głównej Policji w zeszłym roku życie odebrało sobie ponad 4,5 tysiąca osób. Duży odsetek tej grupy stanowią mężczyźni, ponieważ było ich blisko 4 tysiące. Władze Lublina przypominają, że osoby będące w kryzysie emocjonalnym mogą skorzystać z całodobowego telefonu zaufania prowadzonego przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Ponadto na terenie miasta funkcjonują dwa centra zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Co więcej, dzieci oraz młodzież mogą kierować się do ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Szczegółowe informacje dotyczące adresów oraz numerów telefonu placówek dostępne są na stronie lublin.eu. Przystanek Dworzec Lublin 52 tymczasowo zmieni lokalizację. Podróżni, zwracajcie uwagę na komunikaty. Jak podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, wspomniany przystanek zmieni swoje położenie w sobotę od godziny 8 rano. Jest to związane z zaplanowanymi w tym okresie pracami. Autobusy oraz trolejbusy będą odjeżdżać z peronu 0 ze stanowiska przyjazdowego przeznaczonego dla komunikacji zamiejskiej. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak skutecznie rozwijać studencką organizację i zdobywać kompetencje przydatne także poza uczelnią? Tego będą mogli nauczyć się uczestnicy nowego programu Moc Kół Naukowych w Urban Lab Lublin. Inicjatywa jest skierowana do organizacji, które chcą wzmocnić swoje działania i lepiej przygotować się na przyszłość. Studenci będą pracować nad kompetencjami miękkimi i liderskimi, a także nauczą się skutecznej współpracy w grupie. Pilotażowa edycja potrwa do grudnia, a udział w niej weźmie 10 zespołów wybranych spośród działających na lubelskich uczelniach.
2: Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, a także intensywnym procesie pracy nad pomysłami na własne dalsze plany rozwoju organizacji. W programie zaplanowaliśmy także spotkania z przedstawicielami środowisk wspierających inkubację startupów. Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Urban Lab Lublin.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Więcej o programie będzie można dowiedzieć się również podczas pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Urban Lab Lublin będą czekać na zainteresowanych 20 września od godziny 10 do godziny 16 na Placu Litewskim. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personal Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
3: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
1: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personal Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestanie być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmiany stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
4: A my ponownie zaglądamy do sytuacji pogodowej za naszymi oknami i nadal jest pochmurno. Nadal również temperatura to 19 stopni Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona aż do 8. Ciśnienie to 1017 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej lokowniście!
0: 5 minut po godzinie 17:00. Akademickie Radio Centrum. Witają Was Ignacy Chodowski
4: i Emilia Bukowska.
0: Ostatnia godzina z nami w tym debiutanckim dla mnie formacie.
4: Dla mnie również.
0: No właśnie, dlatego co w tej godzinie? Przede wszystkim będzie drugi konkurs. Do wygrania będą bilety na najbliższy mecz PGE MKS-u Elwold Lublin. Oprócz tego oczywiście zajrzymy na lubelskie drogi, ale też porozmawiamy o naszych ulubionych aktorach dubbingowych.

0: Niewiele znam tak dobrych coverów ogólnie w całej historii muzyki, ale tutaj Stonesom się akurat udało wpaść mi do ucha.
1: Tak, you know I'm no good, ale my dzisiaj, drodzy słuchacze, jesteśmy aż zbyt dobrzy dla was.
0: Tak, bo kolejny konkurs. Tym razem konkurs ode mnie. Jest to konkurs, w którym są do wygrania dwa bilety na jutrzejszy mecz PGE MKS-u Elwold Lublin z Galiczanką Lwów, godzina 18, lubelska hala Globus. A pytanie brzmi tak, jak nazywa się kapitan lubelskiej ekipy? Podpowiem tyle, jest to nowa
1: kapitanka.
0: Tak, bądź kapitan.
1: Pani kapitan,
0: tak,
1: nowa.
0: Ale piszcie do nas na numer 515-515-982 i wtedy przeznaczymy wam te bilety. Warto, bo niedawno były zdobyty Super Puchar Polski, tak. No to teraz warto wygrać pierwszy mecz
1: domowy.
0: Zawsze
1: warto chodzić na mecz MKS-u, to
0: dokładnie
1: bez wątpienia.
0: Tak, bo można nas spotkać.
1: Dokładnie. Tam.

0: 25 minut po godzinie 17. To była Edyta Bartusiewicz i kawałek Szał. No, a my mamy dla Was szalenie ważne dwie kwestie. Po pierwsze, Ignacy, zacznij.
1: Przypominamy o konkursie na to wygranie, w którym jest bilet podwójna, wejściówka nawet na najbliższy mecz PGE MKS-u Elwold.
0: Jutrzejszy.
1: Tak, jutrzejszy mecz, a pytanie było, jak się nazywa kapitan lubelskiej drużyny. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że mam do Ciebie pytanie, czy chciałabyś kiedyś pracować w dubbingu?
0: Moim głosem tak w jakąś bajeczkę mogłabym coś dubbingować, myślę.
1: No ja właśnie też się ostatnio zastanawiałem, ponieważ do kin powraca Asterix i Obelix, Misja Kleopatra.
0: To bardzo
1: kultowy film.
0: Kultowy.
1: I moim zdaniem jedyna i niepowtarzalna okazja jest to dla fanów właśnie tej serii, żeby obejrzeć ponownie ten film
0: na wielkim... Po 20 latach aż.
1: Po 20, nawet 4 latach z tego, co tutaj widzę. Więc wydaje mi się, że to jest ważna sprawa, żeby skupić się na tym, że można wygrać bilety na MKS, ale można też pójść do kina i
0: tak,
1: kupić bilety.
0: Ale co ciekawe, przeczytałam artykuł, że właśnie ludzie poszli do kina na tę ponowną premierę i okazało się, że dwóch jakichś kwestii brakowało,
1: tak,
0: z polskiego dubbingu.
1: Tak, tam była kwestia związana z tym, że nigdzie nie dało się znaleźć oryginalnej wersji tej dubbingowej, więc trzeba było dogrywać te kwestie.
0: Ale to trzeba przyznać, że polskie dubbingi są niezastąpione.
1: Moim zdaniem najlepsze na świecie.
0: A już teraz najlepszy na świecie zespół, moim zdaniem, Kings of Leon i Use Somebody. Można dać głośniej.

0: godziny pozostało do godziny 18, no a my po raz ostatni już w godzinach szczytu sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Niezmiennie niestety zakorkowana jest Witosa przy galerii Felicity, jak i za zjazdem z Krańcowej, przez co też korkuje się Hutnicza i Grafa też, która jest objazdem Witosa, ale sama Tysiąclecia przy rondzie jest całkiem czysta. Korek też w dalszym ciągu na Alei Unii Lubelskiej, też do tego dochodzi Dolna 3 Maja oraz Prusa, no ale poza tym w mieście powinno być bez większych niespodzianek. I ja oczywiście wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Red Hot Chili Peppers z kawałkiem Under the Bridge, czyli pod mostem, jeśli dobrze tłumaczę. No i powiem ci, Ignacy, że kobieta z artykułu, o którym powiemy, chyba będzie mieszkać pod mostem już w najbliższym czasie.
1: Nie życzymy tego nikomu, opowiadaj, co się tam wydarzyło.
0: Kurier donosi, że pewna kobieta z Krasnego Stawu padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku, czyli także popularne dość wyłudzanie pieniędzy. Przestępcy przekonali 56-latkę, że jej oszczędności są zagrożone i nakłonili ją do wykonania przelewów. No i słuchaj, pierwszy przelew, już tutaj mówię, miał być na dwa przelewy po 40 tysięcy złotych. To się jej udało i im też się udało, no bo przelała im te pieniądze. Gdy kobieta chciała przelać kolejne 20 tysięcy, bank zablokował transakcję i konto, ale oszuści namówili ją wtedy do wpłaty 30 tysięcy z innego rachunku i wpłaty gotówki za pomocą wskazanych kodów BLIK. No i ja tutaj mam takie pytanie do ciebie. Co musi powiedzieć oszust, żeby cię tak przekonać do takiej wpłaty? Co by musiał powiedzieć?
1: Oj, wydaje mi się, że nie ma chyba takiej rzeczy. Biorąc pod uwagę, jak dużo jest tego typu sytuacji w naszej przestrzeni, to chyba sam bym się na to nie nabrał, ale wydaje mi się, że coraz lepiej działają właśnie oszuści
0: wyłudzacze,
1: w tych tematach. Trzeba być bezpiecznym i mimo wszystko pamiętać o tym, że
0: tak, trzeba być czujnym.
1: Bank nie będzie chciał od nas pieniędzy, jeśli sami o to nie będziemy nalegali, no bo jednak to my prosimy częściej od banku.
0: My za to w Imprezie FM zaraz powiemy, przyjrzymy się, na jakie koncerty wy możecie wydać wasze oszczędności.

0: za 20 minut wybije godzina 18, a to standardowo jest impreza FM. Już w tę sobotę w Zgrzycie odbędzie się Slavic Metal Night, czyli cztery różne oblicza ciężkiego grania. Będzie słoweński heavy metal, melodyjny hard rock, folk metal z kobiecym growlem i też nowoczesna mieszanka nu metalu i punk rocka. To wszystko w wykonaniu zespołów takich jak Młotne Czarownice i Merk Folk oraz Slave Keeper i For The Plot, którzy są z Lublina, a bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. A jeśli macie ochotę na konkretną dawkę południowego rocka, to 13 września warto zajrzeć do warszawskiej Progresji, bo tam odbędzie się koncert Blackstone Cherry, którzy przyjeżdżają do Polski z trasą The Celebrate Tour. Muza z Kentucky, ciężkie riffy, bluesowe korzenie i też dużo, dużo koncertowej energii. A przed nimi jako support wystąpi grupa Ten Years. Bilety również są dostępne u organizatora. Zgrzyt jesienią też oferuje jesienną edycję Blast Festu. Zagrają nam wtedy chociażby zespoły z Norwegii czy z Finlandii, ale też będzie brutal death metalowa maszyna ze Śląska. Więcej o tej edycji jesiennej Blast Festu przeczytacie na Facebooku czy na stronie Zgrzytu.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

0: Wszystko, co dobre, kiedyś się musi skończyć, niestety, Ignacy. 9 minut.
1: Zdecydowanie tak. Już nawet 8. Wydaje mi się, że w tym przypadku mówimy o rzeczy historycznej, ale z drugiej strony chyba lepiej, żeby się już skończył.
0: Ale zapraszam jeszcze na kolejne duety. Ze mną dzisiaj był Ignacy Chudowski. Ignacego jeszcze usłyszycie w serwisie sportowym już za ponad 8 minut. Jak i również wydarzenia, jak i też o godzinie 19 letnie bryza Krzyśka Waltera-Kronka. Myślę, że nie może was zabraknąć. A my życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia.
1: Tak jest. Pozdrawiamy. Dobrego wieczoru.

0: Wyrok w sprawie eksplozji rakiety w Wyrykach Woli. O tym za chwilę. Powiemy także o kongresie ekonomicznym w Karpaczu oraz utracie statusu ucznia. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Wymiar Sprawiedliwości podjął decyzję. Wiemy, co dalej ze sprawą pocisku w powiecie włodawskim. Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie niezamierzonego uderzenia rakiety w budynek mieszkalny. Do sytuacji doszło w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku, kiedy w Wyrykach Woli trzy bezzałogowe statki powietrzne wtargnęły do polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z komunikatem prokuratury nie doszło do popełnienia przestępstwa, ponieważ pilot, który wystrzelił pocisk, działał w granicach przyznanych kompetencji. Rozkaz o eliminacji wrogich obiektów został wydany zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego. Trzy dni pełne rozmów i wymiany doświadczeń. Dzisiaj zakończyło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wydarzenie połączyło różne pokolenia osób mających realny wpływ na współczesny wygląd Polski oraz kierunek, w którym zmierza. Za nami panele poruszające między innymi tematy obronności, zdrowia, sztucznej inteligencji i społeczeństwa. W kontekście uczelni kluczową rolę odegrały rozmowy o szkolnictwie wyższym, kulturze oraz jej łączeniu ze sferą akademicką.
1: Każdy z nas zaczynał od zaangażowania na uniwersytecie, w chórach akademickich, w instytutach sztuki, organizując festiwale czy juwenalia. I uniwersytety są przede wszystkim tym miejscem, gdzie kulturę się tworzy, odbiera. Ją się też oczywiście bada, ale najważniejsze, żeby miała uwagę w politykach publicznych i samorządów, i państwa, i była takim obszarem, który łączy.
0: Mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Warto zauważyć, że wczoraj przeprowadzony został panel dotyczący kultury studenckiej, w którym udział wzięła dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatkarzaka Izabela Pastuszko. Uczestnicy podkreślili w nim fakt, iż bez działań takich placówek jak Chatkarzaka, Europejska Stolica Kultury 2029 nie mogłaby się odbyć. Pojawiła się również propozycja organizacji Europejskiej Stolicy Kultury Studenckiej w 2028 roku. Co więcej, podczas kongresu odbyły się śniadania rektorów, gdzie jednym z prelegentów był rektor UMCS Radosław Dobrowolski. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Maturzyści tracą status ucznia z końcem sierpnia. Ma to znaczenie zarówno dla świadczeń, jak i osób pracujących na umowie zlecenie. Renta rodzinna co do zasady przysługuje uczniom do 31 sierpnia. Wyjątek stanowią absolwenci szkół średnich, którzy od października rozpoczynają studia. W takiej sytuacji świadczenie może przysługiwać również za wrzesień po spełnieniu wymaganych warunków.
2: Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Podobna zasada dotyczy umów zlecenia. Absolwent, który od października rozpoczyna studia, może do końca września korzystać ze zwolnienia ze składek. Powinien jednak poinformować o tym zleceniodawcę i dostarczyć mu zaświadczenie o przyjęciu na studia. Są książki, do których wciąż chcemy wracać. Przed nami czytanie w szpilce. Podczas wydarzenia na głos wybrzmi Chłopiec, kret, lis i koń Charlie'ego McCase'a. Pozornie ta historia może się wydawać prosta i niemal dziecinna, a w rzeczywistości wypełniona jest filozoficznymi pytaniami. Uczestnicy spotkają się właśnie z tą książką i bez pośpiechu będą czytać, słuchać oraz rozmawiać. Wydarzenie poprowadzi Aneta Szadziewska, nauczycielka bibliotekarka. Na spotkanie pójdziemy już jutro na godzinę 18 do siedziby Fundacji Szpilka przy ulicy 3 Maja 22/4. Udział jest bezpłatny.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek siatkówka. Reprezentacja Polski Siatkarzy udanie zainaugurowała występ w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali w trzech setach Portugalię. Następnym rywalem Polaków będzie Izrael. Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 września. A jeszcze dzisiaj o godzinie 20 swoje zmagania w Tauron pierwszej lidze mężczyzn rozpocznie PZL Leonardo Avia Świdnik. Duma Lotniczego Miasta w meczu domowym podejmie Fort Poznań. Zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną. Już dzisiaj wieczorem czekają nas ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18.45 kibice będą mogli śledzić pojedynki Fenerbahce Stambuł z AS Romą oraz holenderskiego PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck. Kolejne cztery starcia rozpoczną się o godzinie 21.00. Polscy kibice na pewno z ciekawością będą śledzić spotkanie Manchester United z Sabah Baku. W barwach azerskiego zespołu występuje na co dzień Tymoteusz Puchacz, dla którego będzie to debiut w najlepszych klubowych rozgrywkach świata. Oprócz wspomnianych meczów czekają nas starcia Como z RB Lipsk, Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z Lens. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin w piątek 11 września rozegra pierwszy mecz domowy w sezonie 2026-2027 Lotto Superligi Kobiet. Rywalkami podopiecznych Pawła Tetelewskiego będzie Galiczanka Lwów.
4: Szczególnie czekamy na ten pierwszy mecz na naszej hali, bo no mimo wszystko jest to bardzo fajne wydarzenie. Pierwszy mecz u nas na Globusie, więc już na pewno na to czekamy. Myślę, że dużo się mówi o atmosferze na Globusie i myślę, że nowe dziewczyny już na to czekają, ale też nie tylko nowe, bo my też już na to czekamy. Nawet te zawodniczki, które już tutaj grają kilka sezonów, też z niecierpliwością czekamy na to rozpoczęcie startu na naszej hali.
3: Mówiła przed meczem skrzydłowa lubelskiej ekipy Daria Monkielewicz. Piątkowy wieczór na Globusie będzie również oficjalnym pożegnaniem oraz uhonorowaniem ikony 22-krotnego mistrza Polski. W trakcie spotkania lubelscy kibice podziękują Weronice Gawlik, wybitnej zawodniczce oraz byłej kapitan zespołu. Początek spotkania o godzinie 18.00. Na koniec powrócimy do tematów piłkarskich. Jak podaje dziennikarz przeglądu sportowego Onet Mateusz Janiak, Mateusz Stolarski zostanie nowym trenerem Widzewa Łódź. Były szkoleniowiec Motoru Lublin zastąpi na tym stanowisku Aleksandra Wukowicza. Jedyną dotychczasową pracą Stolarskiego w PKO BP Ekstraklasie były dwa sezony spędzone w Lublinie. Wcześniej szkoleniowiec pracował w Motorze jako asystent Gonzalo Fejo. W czerwcu 2024 roku Mateusz Stolarski jako główny trener wywalczył z Motorem awans do najwyższej klasy rozgrywkowej po 32 latach.
0: I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
11: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

minęła godzina 19. Dobry wieczór już w tym momencie, na początku naszych audycji czwartkowych, czyli Letniej Bryzy, czyli gdzieś w okolicach początku lipca. Mówiłem wam jeszcze dzień dobry, lub też miałem wątpliwości, czy witać się dzień dobry, czy dobry wieczór, więc witałem się dwojako, no ale jako, że już przekroczyliśmy wrzesień, to witam się, dobry wieczór, bo już jest ciemno i trzeba się z tym pogodzić. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo, bardzo mi miło, że włączyliście dzisiaj swoje odbiorniki. No i zaczęliśmy od Dirge, od Death in Vegas. I być może to już was trochę nastawiło na to, jeżeli gdzieś tam z muzyką, którą gram, obcujecie, że będzie trip-hop, że zaczniemy od trip-hopu. Jeżeli tak pomyśleliście, to mieliście dobrego nosa. Jeżeli tak nikt nie pomyślał, to wszystkich poinformowałem, że zaczniemy od trip-hopu. A później pójdziemy sobie w tripa, na wschód, i to bynajmniej nie na wschód, o którym można od razu myśleć, czy na ten Bliski Wschód, chociaż on też się pojawi, ale pójdziemy dużo dalej, bo pójdziemy na wyspę, która jest państwem i chodzi o Japonię. Będzie również trochę dzisiaj japońskości, więc no mam nadzieję, że ta letnia bryza, ta muzyka, która ma być delikatna i łatwa do przyjęcia, faktycznie dzisiaj taka będzie. No ale dobra, żebym nie przegadywał, Portishead, czyli jeden z zespołów, które tak naprawdę, jeżeli chodzi o trip-hop, są najbardziej znane. No oczywiście też trip-hop kojarzymy z damskim wokalem, który gdzieś tam prowadzi nas razem z perkusją i basem. No i Portishead uznawany za jeden z najważniejszych zespołów, jeżeli chodzi o ten gatunek, nazywany również Bristol Sound.

Portishead, Morning Air. Musicie przyznać, że zrobiło się dość wieczorowo. No ale taki był cel, żeby w końcu was wprowadzić w to, że po 19 już jest wieczór. Przypominam, że za kilka miesięcy o 15 będzie już wieczór, więc wracając do domu już nie będziecie mówić dzień dobry kochanie, tylko będziecie mówić dobry wieczór kochanie, co też jest dosyć, no to jest rzecz, do której się trzeba po prostu przyzwyczaić jako człowiek i tyle. Jeżeli chodzi o Bristol Sound, tudzież trip-hop, możecie pomyśleć, że no tak, Bristol Sound stąd, że zespoły, które tworzyły trip-hop, powstawały w Bristolu. I faktycznie w przypadku Portishead, które przed chwilą usłyszeliście, dokładnie tak było. Co więcej, ich drugi album został zatytułowany również Portishead, co jest o tyle ciekawe, że zwykle zespoły, które wydają swój pierwszy album tytułują właśnie tak, jak mają nazwę zespołu. Zauważyłem, że rzadko się zdarza, żeby nazwa zespołu na płycie pojawiła się na drugim czy też kolejnym albumie, ale Portishead właśnie dopiero drugi swój album nazwało nazwą swego zespołu, tak zwany self-titled album. Jako że powiedziałem, że Bristol był takim miejscem, w którym wyklowało się właśnie stanowisko czy środowisko hip-hopu, to dziś teraz przeniesiemy się z Anglii do Stanów Zjednoczonych, bo w Nowym Jorku powstało Bowery Electric, które naprawdę bardzo, bardzo lubię i wydaje mi się, że jest jednym zdecydowanie z moich ulubionych tworów, jeżeli chodzi o scenę trip-hopową. Może też dlatego, że tu dużo jest też takich tropów shoegaze'owych, może trochę bardziej rockowych. No i dzisiaj zobaczymy sobie ostatni tak naprawdę album, piosenkę z ostatniego albumu Bowery Electric, który nazywał się Lush Life, rok 2000, rok moich narodzin, więc też w pewien sposób symboliczny album. Bardzo dobry, każdy z trzech nagrań Bowery Electric, każde trochę inne, ale każde naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Floating World.

Hooverphonic to Wiki, uznawany za jeden z belgijskich zespołów, który odniósł największy sukces, jeżeli chodzi o karierę muzyczną na świecie. No i Hooverphonic bardzo różnie tworzyli, bo również mieli dużo popowych piosenek, mieli również takie zahaczające o jakiś taki dream pop, może troszkę rocka, no i też w pewnym momencie również załapali się na trip-hopowy etap, co mogliście usłyszeć chyba w najbardziej, albo jednej z najbardziej znanych ich piosenek, która nazywa się To Wiki. I myślę, że pasuje jak najbardziej do dzisiejszego klimatu, od którego jeszcze nie odchodzimy, ale zaraz odejdziemy. Następna piosenka znowu z Wielkiej Brytanii, ale tym razem nie z Bristolu, a z Londynu, bo stamtąd pochodzi zespół Laika, który oczywiście nawiązuje do Łajki, która poleciała w kosmos, piesek, no i niestety już nie wróciła. No i piosenka dla tych, którzy czują się już dość senni. Dzisiaj pogoda taka, że myślę, że można czuć się sennym przez cały dzień, więc jeżeli na tą senność mielibyśmy odpowiedzieć, to piosenką Almost Sleeping, czyli prawie śpiący.

A to ta obiecana Japonia, projekt Ninigashi. Lata 70. w Japonii to zdecydowanie po pierwsze nie jest kraj, a po drugie no czasy w tym kraju, tym bardziej, po które normalnie sięgam w swoich audycjach. W letniej bryzie się chyba jeszcze nawet nie zdarzyło, żebym też japońskie rzeczy grał. I Ninigashi to projekt, który stworzył Kazuhisa Okubo, mam nadzieję, że nie okaleczyłem bardzo tego imienia, który w latach 70. w czasie pisania tego albumu studiował farmację. I on tą farmację ukończył również, bo jednak nie udało mu się zdobyć rozpoznawalności muzycznej. Ona tak naprawdę dopiero zaczęła się w momencie, w którym zaczął istnieć internet, kiedy ten album z 1974 roku został wydany z okazji swojego 50-lecia w 2024 roku i faktycznie zdobył pewien pogłos. Nawet wytwórnia, która zajmuje się właśnie odkopywaniem i wydawaniem ponownym takich małych albumów, powiedziała, że zapewne zmarły w 2021 roku twórca projektu Ninigashi uśmiechnąłby się na wieść o tym, że ktoś posłuchał jego albumu. Na początku After the Rain, czyli Ameagari, znowu zapewne kaleczy język japoński, przepraszam, nigdy się nie uczyłem, a teraz piosenka bardzo do letniej bryzy pasująca, bo nazywa się Summer, czyli po prostu lato. I również Ninigashi, i również 74 rok.

Ogre You Asshole. Bardzo, bardzo dziwny zespół, jeżeli chodzi o nazwę w szczególności, ale jest to zespół, który w ogóle zmusił mnie poniekąd swoją naprawdę świetną muzyką do zajrzenia na to, do spojrzenia na to, co się dzieje w japońskiej scenie muzyki. I to już kilka lat temu trafiłem na ich pierwsze nagranie, czy pierwsze dla mnie oczywiście, bo to zespół, który już naprawdę funkcjonuje od gdzieś 2005 albo 2006 roku na scenach właśnie w Japonii i robią bardzo ciekawe połączenie muzyki elektronicznej, krautrocka, trochę w tym też jest takiej właśnie psychodeliki rockowej, naprawdę dużo tam się dzieje i też bardzo lubię w Ogre You Asshole to, że jest to zespół, który jest bardzo delikatny jednocześnie, to znaczy, że cała ich muzyka budzi właśnie jakieś takie uczucie takiego otulenia, ale nie jest to jednocześnie muzyka, która stara się być jakoś bardzo mocno pozytywna, czy która starałaby się właśnie być jakaś taka bliska dla słuchacza. Nie, ona po prostu robi swoją rzecz i robi ją bardzo dobrze i ja mam takie poczucie zawsze takiego zbliżenia się do tych artystów, gdy słucham muzyki Ogre You Asshole i to zbliżenia w kontekście nazwy to jest bardzo dziwne słowo, ale chodzi mi o to, że faktycznie jest to muzyka, która mimo wszystko ma w sobie coś pozytywnego i bardzo doceniam to, co robią. Pierwszy utwór od nich, który usłyszeliście, nazywa się Heatstroke, czyli udar słoneczny, a następny będzie już bardziej nocny, bo nazywa się Chasing Shadows, czyli goniąc cienie.

bardzo ciekawe połączenie. Japońska wokalistka Yuri Kahanashima i zespół Ozo Bazooka, który gra psychodeliczny rock z bardzo dużymi wpływami, jak to się mówi, anatolijskimi, czyli wpływami tymi tureckimi, bliskowschodnimi. No i słuchajcie, drodzy Państwo, patrzę na zegar i widzę,

że 20 godzina się zbliża, a to oznacza, że ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam bardzo za włączenie dzisiaj odbiorników. Mam nadzieję, że troszkę Wam w domu powiało, chociaż może lepiej nie, bo jest trochę zimno. To mam nadzieję, że trzymacie się ciepło i że ta letnia bryza, jak przyniosła wiatr, to taki właśnie ciepły. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, to była letnia bryza i bardzo Wam dziękuję. Zostały nam jeszcze 2 letnie bryzy do końca naszej letniej przygody, więc niewiele, ale zobaczymy, co się będzie jeszcze działo. Jak przeszliśmy do Turcji, to na Turcji skończymy. Ninja Partisi od zespołu La La Lar na sam koniec. Muzyka w sumie dosyć inna od wszystkiego, co się dzisiaj działo, ale jak kończyć, to z tak zwanym przytupem. Dobranoc.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście!
1: Radio Centrum.
2: No właśnie.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kot.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: koniec odcinka drugiego i zarazem ostatniego.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy.